Jednacz papeczycie, no a tutaj stuczki nas w oczaku jechać. Doszesz ich na przykład zaspiewa Dennis Wenzel. Aber też Monika Klesec.

So, Mitschkeli, du serbskim raus, was so? Zaspiewa nam ty stute hodziny, hać dosze szichnitko pa akcesa swoa, imacz Jan Reda, tu skutkuju jedna czy dom dwana czy mięcino popeczych.

0: Agenza, Jessata, Cera, Jessata, Stacia, Star Luigi, Miwa, Chizach, Wulki, Hoke, Adok, Dobschetzera, De Prajo, Sede, Geisteki, Marvel, Vesnes, Vegen, Dvaceci, Mustvo, Dobische, Finale, Beachtore, Radia, Satkule, Cera, Miwa, Chizach, Sabesche, Situista, Pschipos, Wuchario, Domatisch, Prajo, Ach, Dicht, Stumme, Dagnetko, Neva, Bitosi, Ratscher, Radio, Sapiknu, Volleyball, na, najwyższym Niveau, das mit dich Radio Specially, a se tisch namestne Widżau, Styri Hodzine tam, Miłoczycach, Bobket, Sichanski, Hali, Rajachu, Prethacz, Bische Jasne, Stus me Pokal, Sobu, Domoj, Zacz. Halina Hiduszkec, nam, bo czerawszym Finalu, rozprawia.
1: W Jichanski Hali jest Rajniszcze Maj, Sokopiachu, Pszila-Dowario, Zobuchu, Wotrybule, Finalistu, Wopki, Dżibuali. Duel Rikasze, Malinowki przeczyło serbskie rakiecze. Znatem jenaki su byli niekotre razy na stacjach Lica Widzicz. Po cioch sadzbach Rikasze dobyczyła serbska rakieta wokoło Kiliana Cyża, Metoda Hoze, Adiane Heinec. Nue mieno je to na liścine dobyczerio zatkula Beachfinala.
2: Na zapoczatku skupinskiej fazy z mumu uso in sa koncentro anerali, aber unter so Sapoto stop no hat, hanike finale smo. Se muss im schon dali so so. Da und das schon.
1: Nur mehr neue Donnerlichtschine, Dobitscherio, Satgula, Beachfinala. Alle Nizjene springen Misna, Dustachu, Mütter, Litza, Mojachu, Znoa, Mustwa, Gisu, Wipschetkole, Won, Nischto, Drohtne, Dustach, Moderator Felix Zisch, Jesen, Mi Quissowau, Satodebechu, Svoju, Wulczku, Napinacz.
3: Gak Wulki, Jenasch, Litusi, Pokal, za Dobitschera. Jenasch, Wotalo, Kaladac, tam so 40 Zentimetro, Trochuja, du, Filje, Trocho, Becha, 40. Korrektna Wotmowa je 44,2. Kielko mustwo je so doromady na wszystkich stacjach lica wobdzieliło. Po takim stajnie każdą stację maksymalnie 20. Tu są 110, 120 trochu je. Ta prawa Wotmowa jest 160.
1: Woni dostachu dobropis za Dena, kiż może się jako mustwo zeswożyć dać. Filip Buda je jeden z tak mianowanych Lucky Loserów.
4: Ja sind jetzt im nächsten Liedschiu, das habe ich heute trochu ans gebraschen hat. Ja, nächstem Satz ist mir das natürlich auch breit trochu. Halle, Cimbulle ist ja wessel und ich gebe jetzt im Checkup-Benko, oju.
1: Kulowate wieczor z przełszą napiatym finalom to bieszę, a hiżo nitko suso mustwa znowa za klituszy biczturu zatkule praszeli.
0: No widzisz, a potem so zawsze też za so modzina nakopi, a dalszy so wesela na pisanu biczturu 2007-2023, a to też wieso nas zajmuje. Kto tam modzina pokaza, ludzio si tam rade dojedu, to szak su nazonenia litusieje beachtury. Serbska rakieta je dobyczeo litusieho beachfinala w Miłoczycach 20 mustwo je w pokal czera wojowało, a w obrazy tuto wubidżowania namakacze też na instagramowym kanalu MDR Serbia. Modzina je tam pilnie w obrazy romadziwa, tuż tam możecie si to rady raz wobladać. 5 godzin, 20 je, tu jest serbski rozwóz, Milan a Jakub.

0: Zibidl gi naschis, tje, wat du da, noga schulskja lita. Ma schmuratko tisch na Gymnasiach, a wischi Schulach, hatsch da was mir litnika dobole, aber spinge was dann stolle nähe Sackas. Alle Wusverbeutin, ihr Tag, Sachski, Kultusminister Konrad Clemens, Pschipowidzi, Apraj, Wotems Mischak, Czera, Hijo, Rospraveli, Schako, Wotschakuje, Sistoho, Sosa, Konzentracja, Schulorio, Polipschi, a Miesobne, Pschetschene, Kontakt, Dejschnack und so, Sa, Wele, Schulo, Sakas, Schmurat, Kupak, Nicho, Nova, Nähe, Schako, Suto, Dauner, Hijo, Sami, Riadowali, wir, Napschikwat, Lydia Maciowa.
1: Hi, tak je na wyższej szuli w Ralbicach w domu Boredze z lita 2020 zapisane, co so szmuratko na szulskie leżoności nie używa, a to płaci za 3 letniki, nic jenoś hać to 8 letnika, kaj się to nitko pod suwizakskiej postajene. Jelizo wobladuje wucza albo wuczaka w używanie digitalnych nastrojów w wuczbie jako pedagogiste zmysłapone, potom smycza so wone w wuzacznych padach w używacz. Tak je mi nałodnica Milenka Koborowa na napraszowanie zdzieliła. Też na wyższej szuli we Woklecach są prywatne handy, a mobilne kunczne nastroje pod całej szulskiej leżoności hasnene, a w szulskiej tobole zaurene. Kajż tam z lata 2024 w domu Boredzesti. Przy przędzieniach są nastroje z czasaja, a smycza są jenoż od starszych wotów zacz, tak wednica szule.
0: Zmys nowej reguły też szak je, za mili wuczary, a nie tylko gajś policystcza, wokobijacz, a kontrolować, albo nie, ten zmys toho, hać su te szitkie szmuratka doszach, tak kultusu minister Clemens Dale, budzie pak zajmowe, jak so zakaz w obchodzie przesadzi, ze stron szulorio, Sachskie Schularske Rade drä, bi vulka Kritiker swischet, woni minja, dje, dyschnitz Schuli, mili Schulario wopkat se schmuratkom nawuknit, doma doschak husto tak nie. Pschuschim, reaguje Kultus na studuje, kotrisch jasne do pokazaja, so je so Konzentracja Schulario pohubienciwa, se Sackasom chcedja tomu napschetscho dziwacz. Hi, wiatze, gdzie mnie namakacie też na naszej internetowej stronie, a naszej damotnej app MDR Serbia, to możecie się raz naczytać, co, jak, a gdzie, a dalsze informacje do tej temy. Być hodzin, 8 aż 40, a to je Mitch Kelly, bez ciebie nie jestem tu.

Dziewicz, Menschino, dosze szyche, a ja to chcę też jeszcze rady doba dodać, że je kopalstwo mnóstwo starych kniezów Sokowa Rajbicy Hoki, czera wieczor doma Rajbicach, na kwatansku dybku rówę wolnoczasnej kopalskiej lize zapadowużyskiego kopalskiego zjazka przeciwom mnóstwu wojerowskiego FC z 2-0 dobywa. Widzisz, gratulacju, rota za Sokową docpieszta jest Serniaczan Stefan Bęcz, a Rożenczan Pieter Tomaszka, a po 8 od 12 rajnych dniu z tej mnóstwo trenaria Majka Breza na nietko na czole tabulki, a to przed cyrkom LSV Chory. No widzisz, lepetla nędzze, peczo dzień, dwa ja postaje.

0: Wiele radości, je też przyrodzie. Przez deszcz, also wulke wody, nienie tam też mamy przyroda, co niech deszcza naprzedere dość dere nasryba. No, a tež pla nás na osách je vodech nyní vulke. Netrváme sa hýžo vo svojsku zárodu z najmenša příchodných dňach, štož krypenie nastupa starosčič.
1: Skončne dež zárodu netrá škrypiť, štož sa vodžňao na te pozne miestna, musliť, što môžeš nikde zesadeť.
2: Naša zárodka je obševidná, ta neobše vulka. Všesto my dere vňžemo s tým, štož tak rec přes zisčíka do našej příprave tam beží a studňu my tež mamo.
3: Von Skar Deike bist du so, musst du einmal zweimal satt gehen und boah, ne krippisch von der Lippe. Was kann ich hier nicht am Auge?
0: Aber dann nur am Nitka Pschirodje Pschewastajc, Deutschak, Seischwirtidin nach Zimmer, Wunsch noch nebe, damals Wetscheras, da Zillehinasche, Avagnische, Witzkichas, Akelko, Jesopola was, Doma Neischwas, Jilchen am Torade, Pisaicetisch, Rade, Pschess, Chetabo Funktiu, Nasche, Damotnie, App, MDR, Serbiach, Zemeturade, Krutki, Pschellat, Roma, Jic, Bukę cytosem już o prajo, niekak 40 litro jest on nadejściowo. No widzisz, aż to takie szitko możesz potem rianeho dziwacz, budziwacz, produkować z płodami zarody, na przykład z termomiksom albo airfryerom. Nie wiem, hać wam to niszta praj, bo tym chcemy dom poryczeć tu w serbskim rozwosu. Bettina Wenderotowa nam to raz przedstawi, jak tuta nowa generacja z tutymi nastrojmi wopkadza, a co możesz tam rianeho synaku zwać.

0: Anjec Golubovič je Radio Wortwörtnitsch.
1: Ja sem Ludk Tito, experta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Ludkaj, svišitaj to, tun češki reskot. Sem ja pod moj majnuško maj zohiba.
2: Ladaj taj, tam... Mies stommami stei vulka selena maschina. Oh, ma huberske kolesa a dohu ruku.
1: Proszu nic. Ta doa paca ma moce a za nami rabne. Skołajcie so, kiec!
3: Mato, to nie je žane zvirio. To je lesna maschina. Z nie lesni dživačerio z dunki stomu nasokvadu abo na tamne miestno boža.
2: Mielčo, nadaj taj, nitko so ruka hiba. O, vočini so, kaj štajke klišče, začip tre raba.
3: Tamle liži romana dreva, zaujšče ma so votnosič, snano přijedže boze nakvadovak.
1: Hišče jedna mašina, ne je hara hižo vulka došč.
2: Bondo bliže. Zu widzic, hatsch ma maschina nus a hubu, aber jeno stroku.
3: Oh, nincz przeblisko, Kito. Wulke maschine su silne. Wotaloka je wieszcisze, a możemy szitko dere wopkic boać.
1: Wow! Oh, netko je lisna maschina wophodzie zasyczała kajsztajki zmi. Myslach se hunie, zo nam stom na palce padnie.
2: Ale ladaj, jak rynie dziwa, jeden zdunk po drugim. Kajż so bychu byli jenoż kijeszki.
3: Aj, maszyna je silny pomocnik, żaden zły duch.
1: No, gdyż je tajka duszna, potom pak by moła nam z wielkimi kliszczymi raz przykiwać.
2: Ste to widzieli? Maszyna niemale ryjuje, wierci so wokoło siebie, a długa ruka woprawdzie kiwa.
3: Ale gdy chcesz, możemy rady roczo kiwać, tutemu przeczelnemu pomocniki lesu.
4: Ahoj! Wujko ruka ce przeczelo, stomisko naszowako!
2: Stajuj hotowaj z kiwaniom. Maszyna je hotowa, ona odjedzie. Nic, ja so dalej do jahodków. Pójtaj, znaju wulkotny blecz.
3: Oh, hi.

0: wydawamy stipendie, a to też ze statnej podpiery. Takie stipendie dostaną przychodne pestowarki albo przychodni wuczerio, gdzie są za studii pedagogiki rozsudza, a są zaujazaja z najmniejsza 4 do 5 lat we wiesnej pestowarni albo szuli dziewacz.
1: A to tu chwilu dere beży, a modostni stipendiowy program dere przywozmu, tak Szubotowa. Hina Kaczpola na Swebužice je politika w Maďarsku spoznała, że je dwuręczne kupowanie niż to wosebite, a tuż wuczerio a pedagoguki też wosebicie honoruje, wyjaśni Olivia Szubotowa.
0: W maďarskim kubańskim systemie są dwuręczne kupowanie wysoko hodnoczy. Tak z tej samowymieńczynowym zakoniu, że przewozmu wuczerki a wuczerio przydatne nadawki w narodnostnym kupowaniu, każ to pola nas mianujemy, dokaż je to za szitkę mieńczy. A to stát tež financne podpiruje.
1: A tale financna přirážka k mzdzie vúčakam a vúčeriam vúčinia tu kvilu 30%. Pohovanie stane so tak za modostných financielne atraktívnejšie. System tu kvilu runie tak, kde refunguje kajž program stipendiu. Tohle so Olivia Šubotová tež nebojí, so nedávno novovolené knižostvo, než to na tom zmini.
2: A zaujšte by taká financná přirážka mzdy, tež podľa nás mnohých modostných přesvědčiva so zvučaku abo vúčarjom stač. Janek Vočar je nám vo kubanským systéme nímske menšine maďarské rozpravial dalšie přinožky vo národných menšinách po celej Európe a vo menšinových témach. Namakáče tež na našej internetu w stronie naszej darmotnej app MDR Serbia, kajstisch w ARD Sounds.
3: Narodne menšiny. Zdrzeb to, nie to wiecie.
2: Zdrzeb to, nie to wiecie. Zdrzeb to, nie to wiecie.

Przyszczodzin się sztucyć je wjacać 500 ludzi. Je miniony koniec tygodnia z wumiowskim busom pochodni w Łużycy popuczu było. W opetowariu może chłom na wszelakich stacjach, my z protecami połcznicu a wachabom dożywic w ustajęcy koncerty a rozmowy też z wumiowcami. Szelacy wumiowcy też w busach, spiewachu a zahudżachu, tak na przykład też hudżbnik a spiewał Sman Heduszka we wosebitym busu popuczu zarał, a to też wiele serbskich spiewo. Przychodna jezba z wumiowskim busom je planowana za klitu augusze w Zorezkej Kuncinie. Wumiowski bus, riana to tema, zawyszcze też to, że ludzi przyniesło bliższe serbsku rycz a serbsku hudżbu. Dodam je cibidlki nasadom, a potom mam nadam też dalsze pokiwy do dnia, a sztom moli takle szitko rianeho dożywić tu serbskim rozmasu.

0: 12 menšino posede mich a došak ste te špitli naraz bi kitro čerstve vonka čera. To su se nikoci zaso pelzl z kamora vurebali. No a ja so prašam, kak da su Serbia, horco tu zajšvih tydženju seba přežibili a přetrali.
1: Momo mojem pa sengste jo. Tam su se dučki ukupali a možno den odskočili, že otrbno bo. To nas kire se nem že dopali, že tamo leta nista usta nucka bo. Tam pa sengu letska šlica.
2: Nije, tu čopo tu ja ne treben stajne, ale duš bo to neke pleje takke tene wokwodne ne bo to pon tini arene mo samo schon takke swobodne kodzić no nic jarab počić also dwa stotzi ja ne trebam schätz
3: na ja bo mo prawa mus mo schätz te wulke z bożo mieli so smo noce mieli dos niskie temperatury Słyszę swoje bydle na przewietrzu, tu nie dere spał, a pan może to znieść.
4: Szo porad kukaj się było, nie tylko do szula los, a szuli sobie za dzieci lepiej koncentruje.
0: No i przy takich przyjemnych pazorkach, licznych temperaturach, miłe, a to na troszkę deszczy koty budże, nie budże noś dżęca, ale bez wila też przychodnych dniach, to możemy raz wuboko wodychnąć. No a kwodne by potem też szczera w miłoczycach. Na wulkim finalu Zatkula Beach Volleyballowej Ture. Finale. Chcemy jeszcze raz zimać. Dzięca rano. Potem zoje Aleksander Rybak zaspiewał tu serbskim rozwosu. Przyjmuj. Dobry start z Milanem a Jakubem.

0: To je prawa mieszenca. Dobry czaj, gusk tykanca, serbski rozwoz.
1: Zgromadnie smy młodzi, zgromadnie smy starsi, tu jest samsny pucz nam wiesty. Sam pak nie mo sonić, sam tyś noc tyś na...

0: Sme sas romaje prati shularios kunchne saso shula prajachi damni skoda so so prosni nimmer nimmer chitamni hai wat nuwa shulskolita marsch morat gob di schna gymnasiach abischi shulach hat jo was mer litnika botze we sachske dobole aber di schwe spinje was dann Dolenie Sackers, alle Wusswa Bodjenie, tak praje Sachski Kultusminister Konrad Clemens für Podcast, a Schako Wotschako jes ist da, so so Konzentratia Schulario Polepschi, a mesobne Pschetschene Kontakt, Tisch. Zawele Schulo, Sackers, Schmorat Kupak, nee, nicht schon oho, Schako su to Dauner, sami hija Riadovali, wir Redaktorka Lydia Maciowa.
1: Hi, tak je na wyższej szuli w Ralbicach w domu im Boredze z lita 2020 zapisane, co so szmuratko na szulskie leżoności nie używa, a to płaci za 3 letniki, nic jenoż hać to 8 letnika, kaj się to nitko pod suwej zakskiej postajene. Jelizo wobladuje wucza albo wuczaka w używanie digitalnych nastrojów w wuczbie jako pedagogiste zmysłapone, potom smycza so wone w wuzacznych padach w używać, tak je mi nałodnica Milenka Koborowa na napraszowanie z dzieliwa. Też na wyższej szuli we Woklecach są prywatne handy, a mobilne kunczne nastroje pod całej szulskiej leżoności hasnene, a we szulskiej tobole zaurene. Kajś tam z lata 2024 w domu Boredżesti. Przy przędzieniach są nastroje z czasaja, a smycza są jenoż od starszych wotywzacz, tak wednica szule.
0: A też na serbskim gimnaziu Budyszynie maja szulario na szulskie leżoności hiżo dleje szmoratka hasnene miecz, a to płaci od 5. hać do 12. letnika. A jest mys, nowe regule szak nie, so mieli wuczario, nie tylko kajś policyszcza, wokobijacz, a szuzie szo kontrolować, nie, a co tam szmuratka tej szasnele, tak kultusły minister Clemens budże pak zajmowe, jak so zakaz w obchodzie przesadzi. Ze stron szulario, zakskie, szulskie rady po takim, treby wujka krytyka słyszeć, woni minia, że Dyżnic szuli, mieli szulario prawy wopkat ze szmoratkami nabuknycz. Przyszym reaguje kultus na studie, kotryż jasnie do pokazaja. Zo jest o koncentracja szulario poobjęciła ze zakazom, chce dzia tomu nitko zadziewać, zo po takim so tyż między czułysce, so między szuloriami zasa tu jeszcze stała, na przykład może tam katerać, szkotować, a tak dalej. Wiace tutaj temy namakacie tyż naszej damotnej app MDR Serbia, to możecie si rady raz krótki artykl przeczytać.

Gang Halinutsch, Snatterbier. Der Christoph Mikfausch. Wujica je wotu ciwa, je stawawa, je zdzila sama iżo papuczu. Nadziwa na przykład hacz z kolesom, mopedom albo autom. Aber bis z czachom tam, na czare budyśin dreżane, tam dobiesz nie tylko policja zakadzecz. Stu, sto, kak? Nydom, wam to powiedam, pecz mięczino po hosmiche.

Wasam Boas Michi. Hi, Polizia Dibische. Zakajets Jilla, wieso zapschibnitsch, stoch nastupa cha, erbi schizjesatsch, zdrejam bi popuchunas mir sorets, a studentscha totisch znaja, a vidja mojatisch, qualospeu na wonne pschepenjene cha, zaspiwatsch, wasabe psi wulki horzotsche je regionalne cha, geisch hella nakoliach mojesch retz, a pravid wonne, jetisch polizias, horstschom, geisch seisch wu sobotu, damsusona wissokoschi stazie lange Brück wiatzeri mużo jo dosodali. Dziat naczlitne. Dre nie se mistno namakau, a tak zalies tam, gdzieś poprom swoj kofry, a nakrebetniki hore tykasz. Ha ja jesa przy tym tamnych ludzi dotknę, a hijo naso biakaja. Dalszy dziat naczlitne, kotry oś jesa wun dotknę, jesa do hobby uwego krosnowaria dał. So je bez widomja potom na koncu na zimi ležal, ale skučičel je so dale, do njo dal, kopal a tak dale. A cici, džijat načelitne, chciše svojemu přečeli na pomoc kvatač a je se toho runja puki dostal. Vobaj staj so lohce zranivoj, a po posta menšinach možeše čas skunšne dale na smir zorec ječ, policija je tam zapšimneva a šitko zriadovava. Što su nam zastavnice hevakiš, Če zdjelili mnob, to nam Milan ne dom poveda.

0: Je vo som ho džin dvanače.
1: Polícia z G.
2: W Przeczycach na Estorie czera poponiu 17 letny z dotal nieznatych przyczyn z autom do Mosta zajeł, w niższe namiestne niezboża zemrie. Policja pyta świadków. W Brytnich Michałkach poda Wojarec su nieznači niedzielu stacjonarny byskacz w obszkodzili, kotryż by miesto Hakle Juliu instalowało. Szkoda je wulka 30 000 euro. Policja pyta świadku, gdyż su tam na Dreżanskie w Brytnich Michałkach niedzielu poponiu nieszto w obkeczbowali. A w Biskupicach su ludzo w nocy na Punżelu policju zazwonili, dokież bychu na leżonos czy zarodnictwa świecu kapsnych lampów widzieli. Policja je przyjewa, a cija 40 letnú žonu lepiva, kýž praje zo svojho psa pyta. Potom pak so vukopa, zobyšu so vona a neznači pomocnice dre do zárodnístva zadobili a tam jacore rostline a kerky přespod čísnili, zobychuje sobu zali.

0: Mosam Hodgina, Sidam Natsche, je, avo nobuch prawidwach. A regulach sommer schmoratko, nitko wot czerosche o sakski schulach dobowach, wostansch, mygenza rano hijo bore, czyli, domu hodzi so aktualne napraszowanie wo gotrymsch, sygenza rano czytał Milano.
1: Hej, to jest to dzieci a teenagero je hižo raz wopaczne informacje z interneta wieriwo albo seksualizowane w obsahi widziało. To wujnże z napraszowaniami starszymi, kotrysz je Instytut Forzawy na doku Körberowej założby przewedło. 42% starszych je tam prajewo, zo je ich dziecko hižo w obsahi z interneta za prawe miło, kiż su so pozdziszo jako wopaczne albo z KI zotowene wukopali. Pola 45% buchu dzieci hižo z ekstremnymi politickimi obsahami konfrontowane. 16% praje, zo bu dzieci hižo online haniene albo mobowane. Konsekwenza? Wulka väčšina napraszowanych starszych przyje se jace informacje o tym, jak może wopaczne albo sfalszowane w obsahi spoznać. A 8,5% ma zakaz handiju na szulach za dobre.
0: Po takim też reprezentatywne napraszowanie to praje, so je tam z Kraj Sakska, wosebe kultusu ministerii, prawe, jedna, no widzicie, polityczna dyskusja to dalej budże, Dzień zapaknicja capskim rozwosu 8 godzin 8 na czyjem.

0: jasem Ludk Tito, eksperta za borakausva a prysle. Ludkaj mato, juro, kic bujtaj.
1: Ludkaj, svyšitaj to, tun český reskot. Zemja pod mojimaj nuškomaj so hýba.
0: Ladajtaj, tam... Mies stommam ist die Vulka Selena Maschina. Oh, ma huberske kolesa, a dohu ruku.
1: Proszu nic, ta doa paca ma moce, a za nami rabne. Skołajcie so, kiec!
2: Mato, to nie je žane zwirio, to je lesna maschina. Z nie lesni dživačerio, z dunki stommu nasokwadu, Abo na tamne miestno boža.
0: Mielčo, nadajtaj, netko so ruka hýba. O, vočini so, kaj štajke klišče. Začip tre rába.
2: Tamle leži romana dreva. Zaujšte ma so votnosič. Snano přijedže boze nakvadovak.
1: Hýšče jedna mašina. Ne je hára hýža vulka došť.
0: Bondo bliže. Zu widzieć, hać ma maszyna nus, a hubu, abo jeno sztuku.
2: Nincz przeblisko, kito. Wulke maszyny są silne. Wota loka je wieszcisze, a możemy szitko dere wopkić bołać.
1: Wow! O, netko je lisna maszyna w obchodzie zasyczała gajsztajki zmi. Myślach se hunie, zo nam sztom na palce padnie.
0: Ale ladaj, jak rynie dziwa, jeden z dunk po drugim. Kajż so bychu byli jenoż kijeszki.
2: Aj, maszyna je silny pomocnik, żaden zły duch.
1: No, gdyż je tajka duszna, potom pak by moła nam z wielkimi kliszczymi raz przykiwać.
0: Ste to widzieli? Maszyna niemale ryjuje. Wierci so wokoło siebie, a długa ruka w obchodzie kiwa.
2: Ale gdy chcesz, możemy rady roczo kiwać. Tutemu przeczelnemu pomocniki lesu.
3: Ahoj! Wujko ruka ce przeczelo! Stomisko naszowako!
0: Stajuj gotowaj z kiwaniom. Maszyna je gotowa, ona odjedzie. Nic, ja so dalej do jahodką. Pójtaj, znaju wulkotny blecz.
2: Oh, hi.

0: mit Bak Prime Radio. Dobre ranie, witajcie.
1: Nabożne słowo.
0: Tutaj ma dżęca rano Anna Maria Zahonowa ze serbskich Baslic.
2: Gdy szkodzisz nie tylko leczu po polnych albo lesnych buczikach, wuladasz mnoho zelu, gdyż nie tylko kczyja. Zela maja hojacu moc a su przyrodne lekarstwo. Jeli zo maš vidu vo ich mocach, dobi so jenoš skileč a je zezbirač. A hižo možeš zelo naložovač, do škuli so či špatne vidže. Zo nebez cova skorev naložuje mnoho ljudi prevenciju. Hibaja so pravi dvonje a zeživja so na struje vašnje. Njemske pak svišiš džen a čas čišo, zo koruje tovašnošč na duši. Ducho ne bi razprajo, zo kodži dženca vele ljudi do psihologijskih praksu, zo bohu so ustrujili, ale malo ljudi, če ksjati spoveči. Vizo je pši všejšela korosči psihijskih brahu rada fachovca prašana a trebna. Ale snano džela verivi nazonjenje, zo ječi po spoveči lošo vokovo butrobe, džiž veš, zo su čirihi vopravdže vodate. Svetem sčenju po Mateju pšivova nam Jezus. Struji nie treba ja lekarja, ale kori. Miłości u wutrobuchcu, a nic złopory. Jezus przyłobroci so k nam, ke kujżdemu z nas, w osobinsce. Chce nam swoje niebieskie lekarstwo darić. Nie je wiace treba, hać zo so skilimy, a je przyuzamy. Widzu to jako dobrą prewencję za duszu, runie dżęca u całym kwatku a śmiatku świata.
0: Dobraj Anna Maria Zahonowa ze serbskich Baslic na roku a zamowitości niebelczanskie wosady. Młodsze.

Piotekega šioto južo sledne feriove tyžin bramboske nekotare luže se snaše ninto akle operaju do svojego zaslúženego dovola, dlatogo de ninto Martin Eitner votom spivaš, kak redne taky dovoljo.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec se pastu. Vcelského programa.
1: Groni se až wielki a uchacki nie mogu se nikula zespriašeliš. Wielka wie až uchacowe meso dere svoži a se južo jaseli na uchaca. Oje, bužo se uchacojo nieco staš, słuchaš raz na našo žincajšne čojinko, ljubižiši.
2: Uchack, kšiva opuška. Uchack, kšiva opuška, jo dobro šive uchack. Veto pak jo vetergi pičku gvupy. Nej geri jo, až jo uchack kšiva opuška, kralu tužne dla togo, až nie jo jogo opuška rovna, ako pla všiknych drugich. A kuši negluce ma teke hešči kroče uši, ako je druge uchacki maju. Jaden žen jo uchack kšiva opuška zase raz pegeli skokotel. S kšajžu jo se blížu vielk.
3: Uchacu, piacin, južo dvojko nejsem mil. Ešči gerjej som při samým zabil, kak uchacu mieso zvodí.
2: Vielkoju su južo slíne biežali za piacinku, ako jo vyžil, kak uchack pegeli kokule skoka. Kugluce pak jo uchack kšiva opuška slednim oko gnušu peznau čach, a jo vielkoju ubiegnu.
4: Kak som jan mygal togo zvego vielika, przewiżeš mla, vnioš užo svoje veče zuby na mňo ščerju. Som jak luku mil, co go dla nej som słuchał na mamu.
5: Niechyš veľkoju blízko a nevie jogo zlúbeniam. Veľký a uchacký se nikula nemegu zepšiašeliš. Klilaj se priedk pšet veľkami.
3: No, peca kajte, kšiva opuška. Tebie dajom sebe ešči zesvožeš. Chovaj se, Jan, chovaj se, Jaš, i tak a tak ešči vapio.
2: Vielk još čak vydali čampal a za sebe tak přemysloval.
3: Jo, nejlepý bužo, až dajom pece vygeli huvovaš, až som nazmierš chery. A aby megal se zase hustroviš, treba notne kerušky a sušone rostlinky z gele. Zatem by pen megal kvěstči daš, až nebužom pe svejom ústrovieniu viecej žednogo uchacka geniš, mega kroniš ako žik.
2: Uchack jo byl dobrošivý, ale ako som vám južo groniva, teke čošku vlaznisky a vírkojty. Ako jo s takým svyšal vacharašči vielka, jo nazbieral kerušky, rostlinky a jo chvátal k vielkoju. Dokuláš pak jo klincovo mamine várnovanie ve vúšuma.
5: Nechyš veľkoju blízko a nevie jogo zúbeniam. Veľký a uchacký se nikula nemegu zepšiašeliš. Klilaj se priedk pšet vielkami.
2: Krádu obkliednive jo uchack kšiva opuška gnau okovo vielkového bydlenia. Vielk pak jo južo dávno za ním cákal. Ako jo kšiv uchack kšiva opuška zastupíš do vielkového bydlenia, jo vielk s riagom a praskom žúria za cenu. A jo si byl viesti, až uchacka tak vapio. Miesto cevego uchacka pak ste jano stycavi jogo uši žúriach. Na to jo uchack kšiva opuška šigal a šigal.
4: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, moje uše, kdo mi je uše, oj, by jan lubię słuchał na mamine słowa.
5: Niechyś wielkoj blisko, a nie wie jego zubienia.
4: Pytam nie by my jej uszycho zapryty były.
2: Wielkoju jo se miastem zezdało, aż jo nacasu żurja wocynysz, a uchacka pepadnusz. Liepta pak, aż jo przyjmił zaklinku, to jo uchack krzywa opuszka se jużo dał na ubiegi.
4: Skończnie, skończnie są zase lichy. Nikula za Nikul niebużom więcej wyrysz. Wielkoju, Nikula!
2: We uchacowym gnieździe jo mama swojego uchacka pestrewiwa.
6: Twoje uszy, uchac krzywa opuszka. Co jo se stało z nima?
4: No, co go z nima jo?
6: Z tej kradu dwójki. A kohyś czy żednie?
4: Och, och, och, wyny z tej były prawelka w żuriach zapryty, hm?
6: Ty, Ganio, coż gronisz? A se był tak blisko plawelka.
4: Ach, cała przypadnie, mama. Pepsze wam, gato ze osiem nie są ksił. Nam duszu wiono.
6: Na najmniej masz nie to równo tak wujkie uszy, ako te drugie uchacki.
4: A znasz sobie takie, iści opuszku?
6: Upasuj się, Jan, uchac krzywa opuszka. Nie chyś wielkoju blisko, a nie wio jego zlubieniam. Wielki a uchacki se Nikula nie mógł zeprzyjażelisz. Gledaj se prytk przed
1: wielką. Gledaj se prytk, lubię dzisiaj. Ja na tere, aż se uchacuję tere, że szyknym uchackam wam, lubię dzisiaj, że cym przełsza redne ferie w dzień.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema. Pešnastega augusta potekam zajžanu sobetu su svišili rezijani v italskej sve ako samigronje nevažnejše svežin. Ta carna namša Marie Donnebja zeše jo zvezana s muziku a s rejami. S Gregorom Klimom słuchamy nento na grasze rezijańskich fidlo na citaru, a na skoro zabyte spiwy tego dre nie mniejszego słowiańskiego luda.
1: Ako jo Maria maš Jezusa zemrewa a přišła do niebia, jo s tym prejet gwesewa šiknym lužam zlubione přichod na nimiane živenie. Tak se veri katolske verje, pak teke drugich křesťanskich konfesiach. Wenn jo jadentich usokich svěženjo katolske cerkvi, Maria Donnebja zješa. A svěši se přeci okovo 15. augusta. V jadnom maukem dole, v pötponoce italskeje, ma svěžin drugim je, šmarna miša. O vedole Rezija, Val Rezija italski, blisko slovenskeje granice, byli neskerete na pšaru najmjenše slovenski ljud, Rezijani. Med sama žinca sluhaš na muziku, kotaraš jo spišaš vesebnje, okovo žveženja carnije namše. Ten najvažnejše svežin Rezijanu jo jim gežba gromadu pšiš, spivaš a rejovaš. Po cenzusu z leta 2022 wed wesem tysac obydlario w rezijanskim dole jano jeszcze mniej jako tysac luzi rezijanścino pejeda abo rozmio. Rezijanścina płaści jako słowiański dialekt. Na przodu ma wiele bliskości ze słowiańszczyną. Tu w dole neskere pak begonili aśato swojska rec. Przez lidstotki z Girona, przez Julianske Alpe, jose rezijanština inac uvijała ako słowiańština. Žinca pijeda ludnosć skere lepe italski. Małe žil rozmijo zošim teke słowiańštinu. Lec ono štajo jano po kilometru dale, při Adriatiskem mieste Trieste, nadali teke słowiańsku mienšinu. Te syri spivarki kupki rože majave. Veni spivajú te gvose, ako sú nauknuli ved svojich mamu a ako kšienento dali daš svojim žišam. Svišeme o dva spiva v rezijanskej rece. Dajša nam to rane zajča iš dotok lesa a o rejuj, rejuj, carne kys.

0: Miast im Ascharizianskarets Wettebera, Vestanio traditionellna musika oblobowana. Przecie zase dajoteke nowych młodych fidlariu. Joga to wielika cest, na swieżeniach, kasz przy carnej namsze ustupowasz. Przy pedlagronione, żeńskie nadali, cytyru, rizjańskie fidle kraś nie smiju. Na niemienie nic o doma. W miarze czasu se muzyka pak zmienio. Z dziela spiewają jeszcze te star rizjańskie sztucki, lec honoż wiele rizjanu, miarze czasu pedajo gajano jeszcze italski, weni nie wieże, co spiewają. Ako efekt su zachopili sebie nowe italske štucki na te stare melodije umysliš. Zvenka rizjanskiego dova se rizjanska muzika teke dali uvija. Je přece zase inspiracija a starcio na fascinaciju. Virtuozne fidlar Giulio Venier zase žija se uše čijas šalet za muziku italskih alpo. Wenn zwiesuje stare pelowe nagrawania z rizjańskiego doła z traditionelnio grajarskiego techniku a swing muziku. A to szykno dojadne kompozicje akonentohu na końcu tego uściwania słyszymy.
1: Te buca veli pai moi hoste buca vete ti casva saliu

Przez wieczór po takim stwierdku przeprzosuję o kupaniszczo Lagunę w mieście Zisi a młodostnych wesmego aż do 11 letnika na wesebne informacyjskie a rozwiaselinskie wytponio. Na Future Splash ja wam kazane, że około przychoda w naszym mieście se tam wersi młodostne mogą sobą gotować, se uprobierować w workshopach albo ubiżowaniach w weże na przeszania. Jak namakają ukup kubańskie miestno, które ukubanie ku mnie pasuje, aby dem lubię studiować, dostanę zawieszcze w te grono, a to przez wicze 20 augusta w cegar 12 południa aż do wytpunia na pustyrych w kupaniszczu Lagunuchu w mieście. Przyzjawisz, mogą się ukniki direktnie na tom dniu w zegar 11 z uknikojskim upokazom. Wiasowe ferie w tyżyn wam życzymy przy uszych aktivitach.

0: K-pop to jo koreańska popowa muzyka, która się aktualnie wielkim oblubowana dla młodych ludzi. A nasz kolega z morzyńskiej redakcji Jakob Pridichkeit jo wielki fan tego genre. A za nasze specjalne uszczuwanie Janok temie K-pop ten tydzień stwart nam w naszej muzyce tydzienia już to a drugie kwieści dajo. Czarne a pink, to jest jano barwie, ale takie my K-pop band, które już żynca przedstawiamy. Co raga smysy z BTS zabierali najwyższą K-pop band szuch czasu. Żynca z Blackpink, styry głowa ta kupka nie tworzy jano żynskie zu konkurencu k BTS. W mogich kategoriach stają muskich samo do chrotka.
1: Jadno, jo jasne. Takie gaż BTS jo numer jeden. Przez Blackpink nie był K-pop tam był, żoż wernięto jo. Blackpink jo był przed przysamym żasusz letami miasy narodny pondok BTS. W Korei su byli sta, żeńskie cuch kubku. Blackpink pak jo była predna, kęć jo se mögała takie zwęka Azje dwójkodobnie przesajżić. Wesepnie takie, dokulaż su przedsej zase specjalne temy objadnali. Jo szło pla BTS hyści w wesobinsku sytuacju, abo zacusza kötaryś kużdy znajo, tak mieli se Blackpink cestrze na wieste cilowe kubki. Przedeśem laże fokus pla żeńskie cych fenu. Logiski, by mogał se niento myslisz, ale do tego jo w K-pop zwyczego tak było, aż girlgroup su dejali skerjej muskę przysłuchali je zagorisz. Blackpink pak zwamio toż ten klisze. Z úspěchom. Ako prétna pötpotňo korejský girlgroup sú dojšpili viežicu pozíciu v miazonárodných albumových a singlechartach. Mimo toho sú vrni tá muziková kupka s nejvíce abonentami na YouTube. Jejich muzikové video má gromaže uše 36 miliardu kliks.
0: Jo, a słyszymy niedoszczy song od Blackpink. Czasy jo dojśpił muzykowe video, toż tego zbiwa światowy rekord. Jo miał najwięcej kliknięć na prednym dniu. Przy samym 7,5 milionów razu su siebie fane video na prednym dniu po wyzywieniu oglądali. A hujo, kill this love.

Jotteke gashi jotto jujas ledne ferio vetege in Baramboske, nikotare luge, ses nasche ninto akle opera jodes vego sas vujo nikodovola, glatogo de ninto Martin Eitner votom spivage, kak redne takidovoljo.

0: Raz, dva, tři. Žižek Radio. Žižek Radio. Ovia váš Žižek Sebastro.
1: Vrcavského programa.
2: Groni se až velký a uchacký nemogu se nikula zespříšeliš. Velká vě až uchacové meso, které svoží a se už jaseli na uchaca. Oje, bůže se uchacojo něco stáš? Slucháš raz na našo žincajšnu čojinko, lubižiši.
3: Uchack kšiva opuška. Uchack kšiva opuška jo dobrošivý uchack. Veto pak jo vetergi pičku gvupy. Nej geri jo, až je uchack kšiva opuška, kralu tužne dla togo, až nie jo jogo opuška rovna, ako pla všiknych drugich. A kuši negluce ma tieke hyšči kroče uši, ako je druge uchacki maju. Jaden žen jo uchack kšiva opuška zase raz pegeli skokotav. S kšajžu jo se blížu vjelk.
4: Uchacu, pjacin, už o dvojko nejsem mil. Ještě gerjej jsem při samém zabil, kak uchacu měso zvodil.
3: Vjelkoju su južo slíně běžali za pjacinku, ako jo vížil, kak uchack pegeli kokule skoka. Kugluce pak jo uchack kšiva opuška slednim oko gnušu peznau čach, a jo vjelkoju ubiegnu.
5: Kak som jan mygał togo złego vjelka, przewižeš mla, vňoš užo svoje vče zuby na mňo ščerju. Som jak luku mil, co go dla nej som słuchał na mamu.
6: Njechyš veľkoju blízko, a nevjel jogo zubiňam. Veľký a uchacký se nikula nemegu zepšiašeliš. Glilaj se prietk před veľkami.
4: No, peca kaj te kšiva opuška. Tebie dajom sebe hešči zesvožeš. Chovaj se, Jan, chovaj se, Jaš, i tak a tak hešči vapio.
3: Vjelk još čakvi dali čampal, a za sebe tak přemysloval.
4: Jo, nejlepý bužo, až dajom pece vygeli huvovaš, až som nazmierš chery. A aby megal se zase hustroviš, treba notne kerušky a sušone rostlinky z gele. Zatem, by pen megal kvěstči daš, až nebužom pe svejom ústrovieniu viece žednogo húchacka geniš, mega kroniš ako žik.
3: Uchack jo byl dobrošivý, ale ako som vám južo groniva, teke čošku vlazniski a vírkojty. Ako jo s takým svyšal vacharašči veľka, jo nazbieral kerušky, rostlinky a jo chvatal k veľkoju. Dokuláš pak jo klincovo mamine varnovanie ve vúšuma.
6: Nechyš veľkoju blízko a nevjel jogo zubiňam. Veľký a uchacký se nikula nemegu zepšiašeliš. Glilaj se prietk před veľkami.
3: Krádu obklidnive jo uchack kšiva opuška gnau okovo vjelkovego bydlenja. Vjelk pak jo južo dauno za nim cakao. Ako jo kšiju uchack kšiva opuška zastupiš do vjelkovego bydlenja, jo vjelk z rjagom a praskom žurja zacnil, a jo se bil viste, až uchacka tak wapio. Mjesto cevego uchacka pak ste jano stycavi jogo uši žurjah. Na to jo uchack kšiva opuška šigal a šigal.
5: Aj, moje uši, moje uši, by ja pan lubię słuchał na mamine słowa.
6: Niechryś wielko i blisko, a nie wie jego zubienia.
5: Pytam, nie by my jej uszyło zapryty były.
3: Wielko ju jo se miastem zezdało, aż jo nacasu żuria wocynysz, a uchacka pepadnosz. Liepta pak, aż jo przyjmił zaklinku, to jo uchack krzywa opuszka se jużo dał na ubiegi.
5: Skończnie, skończnie są zase liche. Nikula za Nikul, niebużom więcej wyryś, wielko ju, Nikula.
3: We uchacowym gnieździe jo mama swojego uchacka pestrawiła.
1: Twoje uszy, uchac krzywa opuszka, co jo se stało z nima?
5: No, co go z nima jo?
1: Z ty kradu dwójki, a kohiszczy żednie.
5: Ach. Ach, ach, wynysty były plawelka w żuriach zapryty, hm?
1: Ty, Ganio, coż gronisz, a se był tak blisko plawelka.
5: Ach, cała przypadnie, mama. Poprzełam, gato zeusim nie są ksił, nam duszu wiono.
1: Na najmniej masz nie to równo tak wujkie uszy, ako te drugie uchacki.
5: A znasz sobie takie iści opuszku?
1: Pasuj se, Jan, uchac krzywa opuszka.
6: Nie chyś wielko ju blisko, a nie wio jego zlubieniam. Wielki a uchacki se Nikula nie mógł zeprzyjażelisz. Gledaj se prytk przed wielkami.
2: Jo, gledaj szo se prytk ju lubeziši. Jana dere, aż se uchacu ju dere, że szyknym uchackam wam lubeziši życem. Przełsza redne ferie obezien.
0: Раз, два, три!

Druga vesebnost rezijanskeje muziki, vena se žinca išči grajo na fidlach. Rezijanskim fidlam se goni citira, veni so mecne tvarjone ako te klasijske variante. O to ma zmys. Čune takie citiri su uže zgłosone ako tovaci znajome, a při takých napnetých čun pe drugi instrument se drie rozvamov. Ke citiri grajo ta bunkula. Zesto jaden przetwajone cello z jano chimi chunami, basowe instrument, ken stajo charakteristiski bordun. Grajar na bunkule musu te spiwe rono tak derje znasz ako fidlar. Musu ga wiedzieć, gaza chopio se ta jadna melodia, a pon ta druga. Kuste kenc co citiru graš nauknusz, ten musu startować z bunkulu. O dalej przykład, ta Matjonova, jo žinca ješci oblubowana melodia.

0: miastem a chryzjańska rec Wetebera westanio traditionelna muzyka oblubowana. Przecie zase dajo teke nowych młodych fidlariu. Joga to wielika cest na swieżeniach, każ przy carnej namsze ustupowaś. Przy pedlagronione żeńskie nadali cytyru chryzjańskie fidle graż nie smiju. Na niemienie nic o doma. W miarze czasu se muzyka pak zmienio. Z dziela spiewają jeszcze te stare ryzjańskie sztucki, lecz również wiele ryzjanów miarze czasu pytają gajano jeszcze italski, weni nie wierzy, co spiewają. Ako efekt su zachopili sobie nowe italskie sztucki na te stare melodie umyslisz. Zwenka ryzjańskiego dowa se ryzjańska muzyka teke dalej uwija. Ja przecie zase inspiracja, a starcio na fascinaciu. Virtuozny fidlar Giulio Venier zasażija se uše 30 let za muziku italskich Alpo. Wenn zwiesuje stare pelowe nagrawania zis rezianskiego doła zis traditionelnio grajarskiego techniku a swing muziku. A to šikno dojadne kompozicie akonentohu na końcu tego uściwania słyszymy.
1: Te buca veli pai moi hoste buca vete ti casva saliu

To je była chrześcijańska muzyka, która raz zwesibnie przy usokiem katolickim zwiedzeniu Maria do niebia zesza, chrześcijański szmarna misza zagrajo.

Przezwicze po takim stwartk przeprzosują kupaniszczo lagunę w mieście Zisi a modostnych wesmego aż do jednostego letnika na wesebne informacyjskie a rozwiaselinskie wytponio. Na Future Splash ja wam kazane, szo około przychoda w naszym mieście se tam wersi modostne mogu sobą gotować, se uprobierować w workshopach albo ubiżowaniach w weże na przeszania. Kak namakają uku kubańskie miestno, które ukubanie ku mnie pasuje, aby dem lubię studiować, dostanę zawieszcze w te grono, a to przeswicze 20 augusta w cegar 12 południa aż do wytpłynia na pustyrych w kupaniszczu Lagunuchu w mieście. Przyzjawisz, mogą się ukniki direktnie na tom dniu w cegar 11 z uknikojskim upokazom. Wiasowe ferie w tydzień wam życzymy przy uszych aktivitach.

0: K-pop to je koreańska popowa muzyka, która się aktualnie wielkim oblubowana dla młodych ludzi. A nasz kolega z morzyńskiej redakcji Jakob Prydychkeit jest wielki fan tego genre. A za nasze specjalne uszczuwanie Janok temie K-pop ten tydzień stwart nam w naszej muzyce tydzienia już to a drugie kwieści dają. Czarny a pink, to jest jano barwie, ale takie my K-pop band, które już żynca przedstawiamy. Co raga smysy z BTS zabierali największą K-pop band szuch czasu. Żynca z Blackpink, styry głowa ta kubka nie tvary jano żynskie zu konkurencu k BTS. W mogich kategoriach stają muskich samo do chrotka.
1: Jadno, jo jasne. Takie gaś BTS jo numer jeden. Przez Blackpink nie był K-pop tam był, żoż wernięto jo. Blackpink jo był przed przysamym żasyż letami miasy narodny pondo k BTS. W Korei su byli sta żeńskie cuchkupku. Blackpink pak jo była predna, kęć jo se mögała takie zwęka Azje dwójkodobnie przesajżyć. Wesepnie takie, dokulaż su przedsej zase specjalne temy objadnali. Jo szło pla BTS hyści w wesobinsku sytuacju, abo zacusza kötarysz kużdy znajo, tak mieli se Blackpink cestrze na wieste cilu wykupki. Przedeszem laży fokus pla żeńskie cych fenu. Logiski, by mogą se niento myslisz, ale do tego jo w K-pop zwyczego tak było, aż girlgroup su dejali skerjej muskę przysłuchali je zagorysz. Blackpink pak zwamio toż ten klisze. Z úspěchom. Ako prétna pötpotňo korejský girlgroup sú dojšpili viežicu pozíciu v miazonárodných albumových a singlechartach. Mimo toho sú vrni tá muzikova kupka s nejvíce abonentami na YouTube. Jejich muzikové video má gromaže ušej 300 miliardu kliks.
0: Jo, a słyszymy niedojście song od Blackpink. Czasy jo dojśpił muzyku w video toż tego zbiwa światowy rekord. Jo miał najwięcej kliknięciu na prednym dniu przy samym 7,5 milionu razu su siebie fane video na prednym dniu po wyzwieniu oglądali a hujo Kill This Love.